Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: No, skončí vaše muzika, nie, Silvino? No.
1: Vádna býva, nie?
0: No, vádna. Vamos pedir aí para o pessoal mandar ali as mensagens aí para a Rádio Polska, programa Momento Polski. Quem quiser concorrer ao sorteio de uma cuia, de uma bomba, e, tá? E também de um quilo de erva mate, da Center Mate lá do município de Centenário. E a cuia bomba do oferecimento da nossa amiga Vanusa lá de Centenário, tá? Podem mandar e compartilhar, tá? Que depois a gente faz o sorteio. Hoje o sorteio vamos fazer na roleta do computador, né, Kathleen?
2: Isso aí.
0: É, caiu o nome, parou lá, travou. Aquele
2: a roleta é aleatória, tá, gente?
0: É uma coisa mais certa.
2: Tá? Vai ser aleatório.
0: Uhum, então tá. Pode mandar as mensagens aí pra Polska ali, pro programa Momento Polski. Não, tá aqui, Buti Terezinha, Skibinski, Suhatin, meu programa. Program na Rádio Polska. E tá zbrakło gorzałki, ona mówi, nie zbrakło, nie. Wody może zbraknąć, ale gorzałki nie, nie jest wino. Jest, jest, jest. I ale w karczmie. Karczma. Wiesz, co to jest karczma, Sylwino? Po polsku? Karczma.
1: Karczma.
0: Karczma. Bodega.
1: Bodega,
0: sim. Bodega, karczma. Pójdę do karczmy, sobie wypiję gorzałki. Jak to mówił ten nasz przyjaciel tu z Kalinia Sety Campinas. Wypijemy gorzałki, aż oczy zbieleją kotoju w piecu. Trudna rada, tak? No a jeszcze słuchaj ten program tutaj nasz przyjaciel. Júlio, mój parente tam w Brazylii, słucha ten program, bardzo dziękujemy. Też Gabriela Grzegorzewski, tu w Aurii, słucha ten program. Też Mikołaj Urban, linia Rio Ligeiro Gaurama, Hilario Ostrowski, rodzina tam z wioski Lajadu Bonito, municipio Carlos Gomes, dla wszystkich słuchaczy tam z Carlos Gomes, którzy słuchacie ten program, Moment Polski, to bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu. Dobra? Też Wicenty Otwinowski, Albino Kurek i rodzina tu na San Sebastian, Szumszat Sylwina. Dobra, to bardzo dziękujemy za słuchanie tego programu. To jest Kasijas do Sul, słuchaj ten program. Krystyna Kozak, bardzo dziękujemy. Tu na linia 4, Aurea, Artemio Soski, zawsze słucha ten program też. I też Izabel Żilak-Muraski się nie odzywa, pewnie chyba zimno zmarzła, bo cichutko gdzieś tam siedzi. Tak, Izabel, to wszystkiego dobrego dla ciebie i dla całej twojej rodziny, tak? No, taki był ten cały drugi rozpruty. Pierwszy mój, drugi. Twój? Tak? Tak mówili stare ludzie. Takie buty. Jak nagle, to po diable, nie?
1: No jo.
0: Nagle to po diable, tak. I też te muzyki ofiarujemy dla wszystkich przyjacieli tam Parana, moje krewni tam w Santa Isabel do Oeste i też Ampere, Paraná. Bardzo wam dziękujemy. Też wszystkiego dobrego wam tam w Paranie. Także wszystko wam leciało jak najlepiej, jak najpiękniej. I też my będziemy mieli festę w sierpniu, we wrześniu. Tu też na komunidade Lajado Leão. Pierwsza niedziela września będzie festa. To was też zapraszamy. Wiesz, jak się nazywa wrzesień po portugalsku? Miesiąc wrzesień?
1: Julio?
0: Nie, julio jest lipiec.
1: Lipiec. Wrzesień?
0: Wrzesień. Nie wiesz? Z wrześniaki to są konie, co nigdy się nie zestarzeją. Setembro, setembrino. Tak stary się ludzie mówili, że koniec września, to nie, nigdy stary nie będzie, nie?
1: Człowiek nigdy nie gada po polsku.
0: Ale musisz mówić, bo na grasz i śpiewasz na programie polskim, na Radiu Polska, no jak to? Musisz uczyć się, mówisz po polsku.
1: Trzeba po brazylijsku i wajta.
0: No to ale, to dobrze. No też słucha ten program i Iwony Habas, tak? To dziękujemy ci. Dobrze, jakbyś chciała też tutaj na sorteju, to musisz kompartiliować tutaj nasz program. Dobrze, Iwony? To dziękujemy ci, tak? I tak dalej, i tak dalej. Też jeszcze słucha ten program Sergio Ostrowski, tu na linii Chato Gaúcho, i też Franek, Anna i Eliany Łukaszewski tam ze Centenario. To Franek i Anna, bardzo ci dziękujemy za słuchanie tego programu, tak? I trzymaj się guzika, bo zimno, tam w Centenario może gorąco, nie tak zimno jak tu w Aurie. Tak, to wszystkiego najlepszego. To też tutaj nam teraz przysłała Iwony Habas, teraz tak, boa tarde, quiero participar do sorteio, então já o nome está na lista e também no computador, no computer, e vai participar do sorteio. Uma cuia com a bomba e mais um quilo de erva mate. Hoje combinou os prêmios, né, Silvino?
1: É.
0: Cuia, bomba e erva mate. Então, dobra. No, olha, tá aqui muito, Benjamin, grande música. Będzie zimno, to nie chce się dużo mówić, to będziemy grać.
1: To zagrą Zielona Ruta.
0: Ta Zielona Ruta ofiarujemy tam dla Lisy Grau, Rio dos Indios, tak ona lubi słuchać tę muzykę.
1: Ej, tam na Wilsa Kecnera, to jest, on lubi słuchać tę muzykę polską.
0: No to dobra, to Zielona Ruta. Macie,
1: co będzie tam, co też tam.
0: A, pewnie tak, bo zimno, to zaraz się rozgrzeje, Wilsą. Zaraz widziałem, aby para z uszów lecieć. Tak? To dalej go.